korak od kracha, tvo aline. Na korak od kracha, tvo aline. Na korak od kracha.